to nie jest czasna opowieści o pecach. To nie chcę cytować Borgesa, bo został sobie, więc tylko rap, którego nie lubisz, jeśli nie wygracza, to za ramy rapu jak ten. Więc nie, wszystkie filmy się na swoją narrację, która w tym świecie nie zaistnieje, bo jesteś nie dzisiejszy. Pozwolę, jak ty mi mówisz o współczesności, niż jak alternatywka. Milion dyskuje, mogę powiedzieć tylko obiecać, że na zawsze pozostanę z tobą. Tu pod ziemią we are under the ground, honey, forever. We are under the ground, let's show the world.